czołgem bez kraja. Ten się zawiał. Taką mała wyspa. Cena ważna. Sama się jest. Dalekie. Jest od nas. Tam jest posta. Jest smysłem.